wafa yesu kristo sɛ wokra ne wagye nkwa anaa ɛnkyɛ na deɛ wobɛbɛne nyabɔ o saka wadwe ɛnnɛ na sɛ ankyɛ no yi ne ho adi a wo nso woayɛ sɛ